Galaže da kado žurela se da djevka mala daja da je svaje juži behedo. Da je svaje juži behedoj. A kto ž mene da djevku mala doju, da je prave gedeži da gadoj.